0: się rzucić.
1: Nie, no to rozkazuję, znajdzie kiedyś się.
2: Happy birthday to you.

0: hermano, ya necesito intermitente yo.
1: Iván, que se le viene grande la bici.
2: Daj mi to blinkę, podaj mi.
3: To możesz sobie zaczepić tutaj.
2: Nie, bo kurwa. Nie.
3: Jak nie?
2: No nie, niebezpiecznie.